doma jako jezevec, v práci jako robot, v posteli nejdřív jako Oblomov a potom jako Godot, v orchestru jako viola, v kapele jako Stojan, v plastice jako Romana, co chtěla bych být zase Roman, v autě jako rezerva, v

0: začít klidně znovu.
1: Oči podbité v walce ze świtem, słońca znajomy krąg. Znów ocaleni z nocnych potyczek, budzimy się po przeprawie. Nową nadzieją serca tężeją, że jednak dobro nie złoży.

odwagę, by pośród blagi z życia tandety się śmiać. Szable z papieru dla bohaterów, tarcze z codziennych gazet. Dalej na szańce, chociaż huksańce gradem się sypią na twarz. Trzeba nim spłonąć, wynieść z pogromu srebrne okruchy marzeń.

codzienności mają odwagę, by żyć. Bohaterowie swoich dni. To jest odwaga, padać i wstawać, nowych nie lękać się dni. W śmiechu przyjaciół, w dzieci.

po burzy, z każdej podróży wrócić, wrócić do siebie. Bohaterowie swej codzienności po kruchym lodzie, cudzych uniesień, własnych słabości, kroczą jak co dzień. Bohaterowie swej codzienności.